0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Pruszkowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, a on sam próbuje zrozumieć, dlaczego ta słynna Czarna Betty w końcu przestała być w centrum uwagi. Lecimy z tym klasykiem w Radiu X-Vibe. Ram Jam, Black Betty, dla Marka, od Marka.

0: gadżet.
1: W 2004 roku pewien Japończyk stworzył automat do gry, który wygrywał zawsze, bo oszukiwał przy pomocy kamer i prostych algorytmów, co w Nightmark brzmi jak typowy technologiczny koszmar dla hazardzistów, ale przynajmniej nie musieli martwić się o wynik, bo ten był ustawiony od początku, dokładnie jak nasze życie. Więc zostaw to i posłuchaj Lady Punk oraz Stacja Warszawa w X-Vibe.

Radio X Vibe. Radio pokolenia X.

0: Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

znowu ta godzina, kiedy demony wyłażą z szaf, a rozsądek idzie spać w X-Vibe. Więc rozsiądź się wygodnie, bo w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, co do dzisiaj brzmi jak kiepski scenariusz filmu klasy B, ale było absolutnie prawdziwe i przerażające, bo facet w plastikowej masce, zniekształcony przez syntezator, krzyczał do kamer przez 1,5 minuty, podczas gdy nikt nie wiedział, kto to właściwie jest i jak to zrobił. To dopiero był bit dla twoich nerwów w środku nocy, przy którym dzisiejsze wybryki w sieci to przedszkole. Teraz Harry Styles i Late Night Talking w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Hej, Elżbieta z Pypidówki tu. Wyobraź sobie, że piszę właśnie do mojego ex. Wciąż jakimś cudem jesteśmy ziomkami. Więc puszczajcie szybko Sex, Drugs, etc. od Beach Weather, bo to jedyne, co nas jeszcze łączy na antenie radia.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się bohaterem najbardziej absurdalnego włamania w historii telewizji, kiedy to ktoś w maskach przejął sygnał w Chicago i pokazał światu czysty, niespokojny obłęd. Bo w czasach, gdy cyfrowa rzeczywistość dopiero raczkowała, ludzie bali się, że maszyny przejmą kontrolę nad naszymi umysłami, a dzisiaj po prostu sami dobrowolnie oddajemy im wszystko, co mamy. W tym nocnym klimacie w X-Vibe, gdzie Nightmarek nie pyta o zdrowie, bo i tak wiemy, że nie jest najlepiej. Więc zapnij pasy, bo w ten beat wchodzi Madison Beer i jej Make You Mine w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

siedząc w tej ciemności, zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo plastikowe modele okazały się za drogie i mało autentyczne, więc aktorzy taplali się w błocie z autentycznymi nieboszczykami, co jest absolutnym szczytem filmowej oszczędności i makabry w jednym, bo kto od i się przejmował etyką, gdy budżet się nie domyka. A w X-Vibe klimat gęśnieje jak smoła w czasie audycji Nightmerk, gdzie każdy beat ma swój mroczny ciężar i nawet najsłodsze melodie brzmią jak list pożegnalny. Więc czas na dawkę polskiego popu w krzywym zwierciadle. Natalia Kukulska i Im więcej ciebie, tym mniej poleci zaraz w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. tak bardzo bali się wycieku fabuły, że na planie używali kryptonimu Chłopiec z Marsa, a sam stwór był tak obrzydliwy, że dzieciaki płakały na widok maski, co w sumie pasuje do klimatu Nightmarek, bo w X-Vibe gramy tylko to, co zostaje w głowie. David Guetta i Kid Cudi w Memories.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Cesław, z tego całego zadupia z tej strony, co się człowiek w ostatniej klasy liceum tylko stresował maturą i tym, czy w ogóle przejdzie dalej. Daj mi proszę Break Your Heart od Despacito i Tayo Cruz i Luda Chris, bo w Radiu X-Vibe to jedyna normalna muzyka.

brzmieć naturalniej, co skończyło się zbiorową paranoją rodziców przekonanych, że zabawki donoszą na nich do FBI. A wszystko to przy jakości dźwięku przypominającej jęki potępieńców z najgorszego horroru klasy B. Cały ten cyfrowy bit brzmiał, jakby twój plastikowy przyjaciel miał zaraz przyzwać demony. Więc teraz posłuchaj czegoś, co przynajmniej nie próbuje wyciągnąć od ciebie zeznań. Oto Becky Hill oraz David Guetta i ich Remember w X-Vibe.

trzecia nad ranem to idealny czas na obłęd, więc w X-Vibe serwuję Ci dzisiaj historię, przy której Twoja kawa smakuje jak zimna stal. Pamiętasz rok 2002, kiedy wszyscy wierzyliśmy, że technologia nas zbawi, a tymczasem producenci gry Pokémon na Game Boy wpadli na genialny pomysł wprowadzenia tak zwanego efektu lawendowego miasta, czyli zestawu dźwięków o wysokiej częstotliwości, które rzekomo wywoływały u dzieciaków bezsenność i stany lękowe. Totalny absurd, bo niby jak piksele mają wykończyć psychikę. A jednak świat obiegła legenda o masowych zachorowaniach po usłyszeniu tego cyfrowego wycia. Dzisiaj to tylko nostalgia za starym bitem, więc odpuść sobie ten niepokój i po prostu chłoń ten polski pop, bo teraz farba i chce tu zostać w

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy ten dziwny niepokój w X-Vibe w środku nocy przy zgaszonym świetle. Wyobraź sobie te wszystkie trupy grające w filmie za grosze. Teraz Selena Gomez i Good For You w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: byłaś kiedyś blisko, kiedy czułem ciebie obok. Wtedy czułem, że mam wszystko, tyle zostało po mnie. Tylko ty i setki wspomnień, ile dałbym za to, by móc o tym już zapomnieć.
1: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.

Siedzę tu w mroku i zastanawiam się, dlaczego w 1982 roku ktoś uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu E.T. będzie stworzenie gry wideo, którą uznano za największą katastrofę w historii cyfrowej rozrywki, bo miliony niesprzedanych kartrydży Atari po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, co brzmi jak początek taniego horroru, w którym rzemia wypluwa plastikowe wspomnienia o nieudanych pikselach. A przecież to tylko totalny absurd ludzkiej pychy, która myślała, że wszystko zamieni w złoto. Więc teraz, kiedy w X-Vibes snujemy się po tym cyfrowym cmentarzysku, wchodzimy w ten psychodeliczny rytm, gdzie Empire of the Sun zabierze cię na spacer po sennych marach. Słuchaj Walking on a Dream.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swoich dzieci tak bardzo, jak mówi ludziom na imieninach i czuje się z tym dziwnie lekko. To pewnie te niebieskie oczy, w których wolisz widzieć smutek, zamiast przyznać, że po prostu nie masz już siły na udawanie kogoś lepszego. W radiu X-Vibe, Tokyo Hotel i Vice, Behind Blue Eyes. Dla Marka i od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Dobra, siedzisz tam pewnie z tą samą kawą co wczoraj, więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982, kiedy to w filmie Poltergeist szkielety w basenie były jak najbardziej prawdziwe, bo ekipa nie miała budżetu na plastikowe podróbki i kupiła po prostu zestaw autentycznych kości z medycznego punktu skupu, co jest całkiem niezłym żartem z życia po życiu. A teraz ten klimat jest w sam raz na Nightmarek w X-Vibe, bo przecież nikt nie chce wiedzieć, co masz w szafie, gdy gasną światła, więc zapomnij o racjonalnym myśleniu przy tym bicie. A teraz Messaja i numer Ładna i Cwana wleci prosto w twoje głośniki w X-Vibe.

zostawiasz już za sobą ten cały cyfrowy zgiełk, a ja wciąż mam przed oczami rok 1982, kiedy to pewien kolej z branży zabawek uznał, że najlepszym pomysłem na biznes będzie stworzenie lalki, która po włożeniu kasety magnetofonowej potrafiła recytować bajki swoim mechanicznym, przerażająco skrzeczącym głosem, co w założeniu miało bawić dzieciaki, a w praktyce sprawiało, że rodzice po nocach modlili się o szybkie wyczerpanie baterii, bo wyobraź sobie to plastikowe monstrum, które w środku nocy samoistnie zaczyna nadawać w czasie audycji w X-Vibe, bez żadnego ostrzeżenia, więc nie dziw się, że świat oszalał. A teraz czas na trochę globalnych dźwięków. Pitbull oraz Chris Brown i International Love w X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

wysłali ci Deuces, a teraz obiecują Feels Like Heaven. Ktoś tu ewidentnie nie ma pojęcia o konsekwencjach swoich wyborów, ale hej, przynajmniej jest głośno. Radio X Vibe.

0: w Radiu X-Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego, bo możemy.
1: No dobrze, to co, Michał?

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej córki Zosi, której wczoraj wpadła do oka dziewczyna z plakatu wycięta z gazety i teraz musi iść z tym do okulisty. A dedykuje jej It Girl Jasona Derulo, bo to absolutnie jedyny utwór, który oddaje ten bolesny fizyczny kontakt z wizerunkiem gwiazdy. Więc niech to leci w X-Vibe dla Zosi od Marka, bo to totalny klasyk na takie sytuacje.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

o boosting i Englishman in X-Vibe. Wiedziałeś, że gość kiedyś pracował jako nauczyciel w podstawówce, więc pewnie stąd ta brytyjska surowość. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Chris Isaak. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Byłeś next to you, a teraz wchodzimy w future game, kiedy znowu udajemy, że mamy jakiś plan na życie, choć wszyscy wiemy, jak to się skończy. Totalny obłąd w Radio X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
2: X-Vibe.

słuchaj, Marek z Radomia pisze do mnie wiadomość, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że jedynym sposobem na wygranie walki z jej nałogowym oglądaniem teleturniejów jest po prostu fizyczne wytańczenie jej z salonu, aż

padnie z wyczyńczenia. To totalny klasyk o walce z bezruchem, więc niech ta muzyka poniesie ją prosto do wyjścia. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe, Lady Gaga, Colby Adonis, Just Dance. Dla teściowej od Marka, niech nóżki same rwą się do ucieczki.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

to był Forever Young Roda Stewarta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Hacet zaczynał karierę jako kopacz grobów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwila Sia i Sean Paul w radiu X-Vibe. Zostań z radiem i

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość sąsiadowi z dołu, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe swoim autem. Więc w ramach edukacji o tym, że na świecie jest miejsce dla wszystkich, w Radiu X Vibe leci 3-in-1 remix utworu Café del Mar od Energy 52. Bo przecież 3 na 1 to w tej sytuacji zupełnie sprawiedliwy podział przestrzeni.

To był Out My Head od Topic i E7S w X-Vibe. Wiedziałeś, że Donald Fagen ze Steely Dan nie znosił koncertować, bo uważał, że to przeszkadza w pracy w studio? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża właśnie on. Zostań w radiu X-Vibe.

7 lat słuchania o dorastaniu, to o 6 za dużo, więc teraz po prostu za tobą pójdę, bo i tak pewnie nie masz lepszych planów na wieczór. Radio X Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Najpierw wmawiasz mi love you like that, a sekundę później planujesz I can lose my heart tonight? Wygląda na to, że twoje życie uczuciowe to niezły cyrk. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Taboo in the Dark od Purple Disco Machine i Sophie and the Giants w X-Vibe. Wiedziałeś, że Purple Disco Machine to tak naprawdę Tino Piątek, który w wolnych chwilach jest wielkim fanem zbierania winyli? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Lady Hawk. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Otwocka pisze do swojej dziewczyny Anety, że dedykuje jej ten kawałek, bo po wylaniu całego kanistra odrdzewiacza w piwnicy faktycznie czuje w powietrzu ciężką chemię, która idealnie oddaje waszą toksyczną relację. Więc niech to Chemical od Lone Tusker w radiu X-Vibe wybrzmi teraz specjalnie dla niej od Marka, żebyście oboje poczuli ten specyficzny klimat w płucach.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Billionaire w wykonaniu Travie McCoya i Bruno Marsa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno Mars naprawdę nazywa się Peter Jean Hernandez? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę usłyszysz Phoebe Cates. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Can you feel

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

oczywiście mam chatę wolną w Gdańsku, więc Krystyna musi poszaleć. Puść mi proszę When Will I Be Famous od Ibros, bo Radio X Vibe to jedyne miejsce, gdzie puszczają coś sensownego.

xvibe.pl. Yeah.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

obiecać miłość na okrągły rok w I Will Love You Monday 365? Chyba kogoś ostro pogięło. Lepiej zamów sobie carry out i zjedz to w samotności, bo i tak nikt nie wytrzyma z tobą tyle czasu. Radio X Vibe.

0: da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
2: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Tu się gra jak na weselu wujka z dzicha, tylko że bez bójki.
1: Hakuna Matata. Tu bez nerny.
2: Hakuna Matata.

0: der, da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

ty czyż ledwo zszyłem sobie życie do kupy, a ty już wyskakujesz z New Attitude. Serio? Myślisz, że zmiana fryzury naprawi ten bałagan? Dobra, zobaczymy. Radio X Vibe.

Love Again of Dua Lipa in X Vibe. Wiedziałaś, że Dua Lipa zaczynała od coverów na YouTube, bo nie miała jak inaczej pokazać światu swoich umiejętności? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz dorzucamy wy Cukes. Zostań z radiem X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię, albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na światłach tak niespodziewanie, że do dzisiaj czuję ten nagły skok ciśnienia w skroni, więc dedykuję Ci The Weeknd i utwór Can't Feel My Face w Radiu X-Vibe, bo po tamtym hamowaniu rzeczywiście straciłem czucie w twarzy i do dzisiaj nie mogę patrzeć na ten model auta bez lekkiego drżenia rąk.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

chciałeś I Wanna Love You, a teraz wpadasz w non-sucie derapiu. I wiesz co? To już nie jest romantyzm. To po prostu kiepskie decyzje życiowe. Lepiej zmień nastawienie w Radio X.

Hej, Krystian z Kielc tutaj. No i zamiast kończyć ten raport, to tylko siedzę i patrzę w ścianę. Puśćcie mi w końcu I Want to Know What Love Is 1999 Remaster od Foreigner, bo bez tego w tym radiu X-Vibe to ja nie ruszę z miejsca.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Stupid Girl wersji zremasterowanej od Garbage, czyli X-Vibe w twoich głośnikach. Wiesz, że Shirley Manson, zanim trafiła do zespołu, pracowała w sklepie odzieżowym i została zwolniona za to, że nie potrafiła składać ubrań? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Ed Sheeran. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o 6 rano obiecują mu paczkę, mimo że niczego nie zamawiał. Więc dedykuje im Not Alone od Gabri Ponte, Nalek i Diany Goldberg, bo czuje się przy nich tak osaczony, jakby faktycznie nie był sam w swoim własnym domu. A teraz w Radiu X-Vibe leci właśnie ten numer dla natrętnych dostawców od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Go Solo od Zwete i Toma Rosenthala w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tom nagrywa swoje utwory w szafie, żeby mieć lepszą akustykę? Następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża Blink-182. Zostań w radiu X-Vibe.

Moment for life minął, a ty wciąż nie masz planu na życie? Spokojnie, zaraz wjedzie Axel F i poczujesz się jak gliniarz z lat 80. na bardzo tanim haju. Radio

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słyszałeś Don't Stop the Party od Pitbulla w X-Vibe? Wiedziałeś, że Pitbull pracował kiedyś jako statysta w teledyskach, zanim sam zaczął je nagrywać? To następne hity dla pokolenia X, czyli Kolesio, Mollow i Missing Heart. Zostań z Radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Słuchaj, Wiesław ze Złopopolic z tej strony. Siedzę tu, dłubię przy aucie i mam nadzieję, że oni to usłyszą, więc puszczę im coś na przełamanie. Daj Black Eyed Boy Radio Edit od Texas w Radiu X-Vibe, bo inaczej zwariuję.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Mino Sinelli, Leszek Możdżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Bzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

wszyscy mówią dare, żeby zaryzykować, ale potem kończą dmuchając w trumpets na pogrzebie własnej godności. No cóż, przynajmniej nie jest nudno. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Prada, czyli Casio, Ray i D-Block Europe w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ray napisała swój pierwszy kontrakt płytowy w wieku zaledwie 14 lat? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a za chwilę wchodzi Melissa Etheridge. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Co ty wiesz o zabijaniu?
2: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykował sobie samemu ten numer, bo znowu zamówił pizzę o 3 nad ranem. A przecież sam sobie obiecał, że w kwestii nocnego podjadania nie będzie się spieszył. Więc leci Don't Rush od Young T oraz Bugsy i Heady One, co dla Marka z przeszłości gra dzisiaj Radio X Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

World Hold On. Świat Hold On. Serio, trzymaj się, bo zaraz wjedzie Colder Than Ice i zamrozimy ci mózg szybciej niż twój były, kiedy prosisz o zwrot kaucji za mieszkanie. Wbijaj na Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To było Begin w wykonaniu Måneskin w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten kawałek to w oryginale stary soul z 67 roku? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Polar Kreis 18. Zostań w radiu X-Vibe.

Jezu, Stanisława z Koszalina z tej strony. Wciąż nie mogę przestać świętować tego mistrzostwa. Totalny obłęd. Puść coś, może It's Time od Imagine Dragons, bo tylko to pasuje w okiego szaleństwa w Radiu X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

nie da się przestać czuć tej irytacji. Co? Ale spokojnie, Can't Stop the Feeling właśnie zdycha, więc wjeżdża Our Love. I obiecuję, że to już ostatni raz, gdy udaję, że mnie to obchodzi. Radio X Vibe.

Amazona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra. All right, let's go.

0: Marek z Piasieczna wysłał do swojego szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale telefon zmienił słowo projekt na projektor. Więc teraz każdy w biurze myśli, że facet po prostu przyniósł do pracy lampkę. Żeby trochę rozładować tę niezręczną atmosferę, w radiu X-Vibe gramy Put It in a Love Song w wykonaniu Alicia Keys i Beyoncé, dedykując ten utwór Marka dla jego szefa. Bo skoro już wpadka się stała, to może warto po prostu wrzucić ją do piosenki o miłości i zapomnieć o sprawie.
1: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

0: Dive.
1: Never been so alone in Dive. Never been so alive.
2: Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Stay Another Day w wykonaniu East 17 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tony Mortimer napisał ten świąteczny hit po samobójstwie brata? Co kompletnie zmienia wydźwięk tej piosenki. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Jennifer Lopez. Zostań z radiem X-Vibe.

Kasia Kowalska, jej Nobody, to idealny soundtrack do rozmyślań nad tym, dlaczego w 1987 roku świat oszalał na punkcie plastikowych klocków, z których składało się niemal wszystko, od domów po nadzieję na lepszą przyszłość. Ta sztuczność świata sprzed lat dziwnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, w którym szukamy czegoś błyszczącego w morzu codziennych spraw. Może wcale nie potrzebujemy złota, żeby poczuć się lepiej, choć dźwięki, które za chwilę usłyszysz, sugerują coś zupełnie odwrotnego. Zostawiam cię z tym dylematem, bo w Radiu X-Vibe wolimy konkretne brzmienia od filozofowania o kruszcach. Teraz Kiara i Gold w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po 3 latach wreszcie zrozumiała, że jej miejsce jest w kuchni, a nie na środku klatki schodowej z tym wielkim rowerem. Totalny obłęd. Ale widać, że Chris Martin od zawsze śpiewał właśnie o logistyce w bloku. A teraz w Radiu X Vibe. Coldplay, In My Place. Dla sąsiadki od Marka.

wysłuchanie tych wszystkich emocjonalnych wyznań o byciu brzydką sprawia, że zaczynam tęsknić za czasami, kiedy jedynym zmartwieniem była jakość nagrania na kasecie. A w 1982 roku pewien brytyjski zespół uznał, że śpiewanie o nudnym życiu w rodzinnym gnieździe to szczyt buntu przeciwko systemowi, co zresztą do dziś pozostanie dla mnie niezrozumiałe, bo kto normalny chce ciągle siedzieć w domu, skoro w X-Vibe serwujemy dźwięki, które skutecznie wyciągną cię z tej marazmatycznej domowej atmosfery. Więc teraz Madness i ich Our House w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Club od Charlie XCX w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy hit, mając zaledwie 14 lat? To już następne hity dla pokolenia X, a w głośnikach zaraz lądują Nelly Furtado i Juanes. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

coś dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Manam i anioł to dowód na to, że nawet w czasach siermiężnej rzeczywistości dało się wykrzesać trochę ognia. Choć patrząc na stylizację z 1984 roku, kiedy to powstał Tetris, mam wrażenie, że moda była wtedy równie skomplikowana, co układanie tych spadających klocków w jedną całość. Wracając do teraźniejszości, gdzie wszystko musi pasować idealnie, serwuję Ci coś zupełnie innego, bo przecież życie to nie tylko wspomnienia o dawnych hitach, ale też umiejętność przyznania się, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Więc nie przejmuj się tym za bardzo, bo teraz Loud Luxury oraz Bryce Vine i I'm Not Alright w radiu X-Hype.

Nathan z Zielonej Góry. Słuchaj, mam dzisiaj taki dzień, że maskara, szef nie wykończył, auto nie odpala. Po prostu puść mi Goodbye My Lover od James Blunt, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

słuchanie o lepszych dniach w wykonaniu tego trio to niemal filozoficzne wyzwanie. Zwłaszcza, gdy w 1988 roku świat zachwycał się pierwszym w pełni cyfrowym syntezatorem, który miał zmienić wszystko, a skończył jako generator dźwięków rodem z tanich horrorów klasy B. Więc może po prostu zwolnijmy tempo i zamiast szukać szczęścia w szybkim rytmie, poczujmy ten specyficzny spokój, który serwuje nam irlandzka legenda. Bo w X-Vibe czas płynie zupełnie inaczej. Więc teraz Enya i Only Time w X-Vibe.

to była Miley Cyrus i Party in the USA w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley tak naprawdę nazywa się Destiny Hope, bo jako dziecko ciągle się uśmiechała? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nim wpadnie Robbie Williams. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: nigdy nie przeminą.
1: PZ i Sydney Pollack w swoim otwieraniu wina brzmią jak definicja nostalgii. Choć umówmy się, że po trzecim kieliszku każdy z nas brzmi jak wybitny filozof. Skoro już jesteśmy przy winie i niepotrzebnych historiach, warto przypomnieć, że w 1986 roku w Kalifornii pewien winiarz przypadkiem stworzył rekordowo drogi trunek, zostawiając beczkę na słońcu, co tylko potwierdza, że najlepsze rzeczy powstają z czystego przypadku i lekkiego niechlujstwa. Ta dzisiejsza mieszanka emocji w Radiu X-Vibe wymaga czegoś, co posprząta ten bałagan w głowie lepiej niż obietnice noworoczne. Teraz Summer Dusk, Ferik oraz Masafi i Messy Smine w Radiu X-Vibe.

słuchaj, Ferdynand z Wilkowyjej tutaj, nie mogę się na niczym skupić, bo znowu szukam tych kluczy, więc puść mi może You Get What You Give od New Radicals, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Eilish właśnie wyznała swoje uczucia do sałatki albo czegoś równie przekonującego, co sprawia, że czuje się staro, pamiętając czasy, gdy w 1997 roku świat zachwycał się pierwszymi telefonami z wbudowanym aparatem, które robiły zdjęcia jakości ziemniaka. To był szczyt technologii, podobnie jak dzisiejsze dramaty w tekstach, które wszyscy tak chłoniemy z wypiekami na twarzy, bo w X-Vibe lubimy ten emocjonalny rollercoaster, więc teraz czas na Herc i Wonderful Life w X-Vibe.

znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Wagon Wheel, wykonanie Dariusa Rakera. Wixy Vibe. Wiedziałeś, że Darius zaczynał od śpiewania w zespole Hootie and the Blowfish, zanim na dobre wkręcił się w country? To tyle ze wspominek. Czas na kolejne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Justin Timberlake i Jay-Z. Zostań w radiu.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Smak słów w wykonaniu Goi brzmi wieczorem wyjątkowo nostalgicznie. Choć pewnie wolisz o tym zapomnieć tak samo jak o telefonach stacjonarnych, które w 1996 roku były szczytem technologii w każdym polskim domu. Dzisiaj załatwiamy wszystko smartfonem, a jedyne róże, jakie dostajesz, to te cyfrowe powiadomienia. Więc lepiej skupić się na dobrym brzmieniu, bo sentymenty zostawiamy na inną okazję. Jeśli szukasz czegoś, co podbije ciśnienie bez zbędnego drametu, to w Radiu X Vibe mamy dokładnie to, czego potrzebujesz na tę porę, żeby nie zasnąć przed północą. Teraz The Chainsmokers oraz Roses i Roses w Radiu X Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo kiedy wpadła wczoraj na obiad i zjadła całą blachę ciasta, to on autentycznie poczuł, że niebo zwaliło mu się na głowę. Dokładnie tak jak w tym utworze. Totalny brak grawitacji w salonie, kiedy gość wyjada wszystko z lodówki. A teraz w Radiu X Vibe. Fiction Factory. Feels like heaven. Dla teściowej od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Dua Lipa właśnie wytańczyła się za wszystkie czasy i mam nadzieję, że przynajmniej nie obtarła sobie stóp w tych brokatowych szpilkach. Bo w 1986 roku pewien producent wpadł na pomysł, żeby syntezatory brzmiały jak orkiestra, co położyło kres muzycznej elegancji na całą dekadę. Teraz wracamy do rzeczywistości, gdzie przedmieścia wcale nie są tak spokojne, jak sugerują reklamy proszków do prania. Więc czas sprawdzić, jak Pet Shop Boys rozliczają się z tym sielankowym klimatem w Radiu X-Vibe.

To był Everybody Backstreet Boys VIX 5. A wiedziałeś, że w teledysku do tego kawałka chłopaki przebrali się za potwory z horrorów, bo wytwórnia nie chciała ich promować? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę poleci Tok Tok. Zostań z radiem X5.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

był Ira i Mój Dom, czyli hymn każdego, kto ma dość remontu albo po prostu nie znosi sąsiadów za ścianą. Skoro już jesteśmy przy domowym zaciszu, to w 1996 roku pewna firma wypuściła na rynek pierwszego Tamagotchi, zmuszając miliony ludzi do opieki nad cyfrowym stworem, który i tak zawsze kończył marnie. To w sumie idealna metafora dorosłości, gdzie zamiast cyfrowego zwierzaka masz do ogarnięcia życie, które też lubi się zawiesić w najmniej odpowiednim momencie. Skoro twoje cyfrowe życie jest już załatwione, pora na coś, co zmotywuje cię do ruszenia się z kanapy, bo czas na Loud Luxury oraz Brando i ich buddy w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo ma dość jej obsesji na punkcie punktualności. W końcu ta piosenka to instrukcja obsługi dla kogoś, kto obsesyjnie pilnuje, żeby w domu wszystko działo się dokładnie między 9 a 5, nawet jeśli trzeba przy tym ustawić stoper przy obiedzie. Totalny oburt, ale chyba o to chodzi w prawdziwej miłości, co nie? A teraz w Radiu X Vibe Dolly Parton, 9 to 5, dla żony od Marka.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Beyoncé właśnie pilnowała twojego spokoju jak rasowy ochroniarz. Ale umówmy się, że w 2004 roku świat był zajęty czymś zupełnie innym. Bo w tamtych czasach wszyscy masowo rzucali się na pierwsze telefony z wbudowanym aparatem fotograficznym, co było totalnym szczytem technologii dla każdego, kto chciał uwiecznić swoje nieudane wakacje w niskiej rozdzielczości. Skoro już jesteśmy przy słabościach i nietrafionych decyzjach, to posłuchaj tego, jak Cock Robin prezentuje swój klasyk w X-Vibe.

to było I Will Wait od Mumford & Sons w X-Vibe. Wiesz, że Marcus Mumford wyprodukował debiutancki album swojej żony Carrie Mulligan? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem ZZ Top, bo czas na konkretny riff. Zostań z radiem X.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

zegartyka. Świat zewnętrzny już dawno odpuścił, a my zostajemy sami z tymi wszystkimi dziwactwami, które dzieją się w czasie audycji w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku podczas kręczenia pewnego filmu o zombie ekipa nie miała budżetu na rekwizyty, więc po prostu wykopali prawdziwe zwłoki z cmentarza, bo były tańsze niż gumowe odlewy? Totalny obłęd, prawda? Ale tak właśnie wyglądała wtedy magia kina, gdzie śmierć była dosłownie na wyciągnięcie ręki, a nie tylko efektem komputerowym. Teraz w Nightmare ten dziwny klimat podkręcamy jeszcze mocniej, bo rytm musi zgadzać się z mrokiem. Lone Tusker oraz Chas Mazotta i ich Sucker wjeżdżają prosto w głośniki w X-Vibe.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu urządza maraton po firankach. Więc puszcza espresso, żeby wreszcie poczuć w żyłach coś innego niż zmęczenie. W Radiu X-Vibe Sabrina Carpenter i jej pobudzające espresso. Dla Marka ode mnie.

0: know, you wanna make.
1: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci ten nocny nightmarek, bo przecież w X-Vibe nikt nie marnuje czasu na sen. Pamiętasz rok 1984, kiedy cały świat zachwycał się filmem Gremliny, nie wiedząc, że to czysty obłęd. Steven Spielberg tak się uparł na te laleczki, że ekipa techniczna dostawała szału, bo mechaniczne stwory ciągle się psuły i płonęły na planie, zamieniając pracę w totalny horror. Wyglądało to jak żywy dowód na to, że technologia to zło, a ty teraz włączasz kolejny gadżet, myśląc, że masz nad nim władzę. Oby twój odtwarzacz nie zaczął nagle gryźć, więc lepiej posłuchaj, jak Lady Punk znowu pada.

Wiedz, że w 2004 roku twórcy GTA San Andreas zostawili w kodzie gry tekstury kobiecych piersi, co wywołało taką aferę, że tytuł wycofano ze sprzedaży, a wszystko przez modyfikację Hot Coffee. Absurd, prawda? W czasie audycji Nightmarek serwujemy tylko takie smaczki, więc teraz w X-Vibe Lil Baby i Gana z Drip to Heart płyną prosto w noc. Running back turbo.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu krążysz po tych mrocznych korytarzach wyobraźni, gdzie cienie wydłużają się bardziej niż lista długów po szalonej imprezie, a w X-Vibe wciąż płynie ten sam gęsty beat, który wyżera mózg lepiej niż telewizja w latach 90. Pamiętasz technologię tamtych lat, kiedy to w 1998 roku japońscy inżynierowie wypuścili Furbiego, czyli mechanicznego stwora, który niby miał być słodki, a w rzeczywistości brzmiał jak opętana zabawka z horroru klasy B, a amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała ich wnoszenia do swoich biur, bojąc się, że te plastikowe potwory nagrywają ściśle tajne rozmowy i uczą się ludzkiej mowy od wkładnicy i przejąć władzę nad światem, co było totalnym obłędem, choć dzisiaj pewnie każdy z nas ma w kieszeni coś znacznie gorszego. Więc nie dziw się, że historia lubi zataczać koło w najmniej oczekiwanym momencie. A teraz przygotuj się na muzyczne uderzenie wprost z otchłani, bo Fall Out Boy i ich Centuries wleciały do X-Vibe, żeby przypomnieć ci, że zapamiętają cię tylko wtedy, gdy zrobisz odpowiednio dużo hałasu przed końcem świata.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co jest totalnym obłędem i definicją nightmarek w czasie audycji w X-Vibe. Więc teraz Anastasia Rose oraz Mark Kiss i ich That's the way it is niech niosą się w mroku w X-Vibe.

Wiesz, kiedyś w 2004 roku pewna firma produkująca napoje uznała za genialny pomysł wypuszczenie na rynek gazowanej wody o smaku czosnku, co oczywiście okazało się biznesowym samobójstwem. Ale dokładnie tak działa ten świat, gdzie absurd goni absurd w rytm przytłaczającego bitu. Zupełnie jakby ktoś na siłę chciał cię uszczęśliwić smrodem z ust w środku nocy, co jest totalnym obłędem w czystej postaci, choć w sumie idealnie pasuje do tego, co serwuje w czasie wodyci, bo życie to przecież jedna wielka pomyłka, ubrana w ładne opakowanie. Więc nie przejmuj się tym, że czas płynie, a ty wciąż tkwisz w tym klimacie, bo zaraz Edyta Bartosiewicz i tatuaż rozmyją resztki twojego spokoju w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie może zmrużyć oka, bo jego kot znowu urządza maraton po firankach. Więc puszcza espresso, żeby wreszcie poczuć w żyłach coś innego niż zmęczenie. W Radiu X-Vibe Sabrina Carpenter i jej pobudzające espresso. Dla Marka

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.